życiem oddychaj. I nawet jeśli cię życie nie kocha, ty spróbuj pokochać to życie od dzisiaj. I nawet jeśli cię życie nie kocha, ty spróbuj pokochać to życie od dzisiaj.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

chociaż zupełnie nie wiem dokąd. Chodź ze mną, by sens nadać życia krokom. Ze mną ku słońcu, może gdzieś natrzepać. Ze mną po szczęście albo po szaleństwo. Ciemność ze mną. Marsz długi jak mało, marsz niemal w nieskończoność. Chcę ręce, by razem iść ku losowi, nawet spłonąć. Chociaż na chwilę, pomóż mi iść, nie będzie lekko. Tą drogą cierni, może ku krawędzi, chodź ze mną. Do obiecanej ziemi, wierzę, że ten marsz coś zmieni. Idź, idź, nawet pod wiatr, idź ze mną. By w przyszłość bezczelnie patrzeć, wyciągnąć środkowe palce. Chodź ze mną, choć nic nie mogę ci obiecać. Na fart nie ma co czekać, uwierz w to. I choć, choć nie znam celu drogi, uczyń to. Sam dla siebie zmień coś, podnieś pierwszy raz w życiu rękę. I chodź ze mną gdzieś, sam nie wiem dokąd jeszcze. Weź moją dłoń.

Chodźmy do światła, by wygrać lepszą przyszłość. Chodź powoli jak dziecko po omacku w ciemność naszych grzechów, by spojrzeć prosto w oczy diabłu. Meduzę naszych porządek, by stać się kamieniem. Nie boisz się, przecież życie jest sennym marzeniem. Więc śmiało naprzód, po co strachnąć naprzód, a wróg, by owoc z drzewa urwać, w twarz zaśmiać się światu. Tak donośnie bezczelnie, raz odrzucić kanon reguły, lecz świadomie, czy z tym obudzić się rano. Ten świat nie ma sumienia, ten świat nie chce się zmieniać. On swoje dzieci zjada, by karmić swoje pragnienia. Jeśli zapragniesz znowu uciec, zawołaj mnie, a będę. Ruszymy gdzieś, choć sam nie wiem dokąd jeszcze.

Chcę lecieć jak na skrzydłach, wolności nad ziemią. Chcę lecieć nad światem, życie zostawić pode mną. Swój strach, łzy troski, by promień światła ogrzał serce, które zwątpiło w istnienie dobra. Ulecieć ponad wszystko, prosto w objęcia aniołów, lub spłonąć na popiół w jego litości ogniu. Odzyskać wiarę straconą, odzyskać radość, by móc w spokoju odejść, spokojnie na zawsze zasnąć.

0: Słuchacie RMF, klasyka polskiego hip-hopu.
1: Różnimy się, co akurat nie trudno zgadnąć, ale mamy jedną wspólną przypadłość. Nieważne, czy pod prąd płyniesz, czy z prądem, w każdym z nas siedzi mały Wiesław Jarząbek. Spokojnie siedzi, ale dużo wcześniej skitrał. Stary magnetofon firmy Unitra. Sam się też ukrywa, by co jakiś czas cichaczem ponagrywać swoje marne hymny na cześć, żałosne pieśni oraz żenujące peany. I najgorsze, że to wszystko o nas samych, a my słuchamy ich chłonąc tak jak gąbka. Nie wiemy nawet o istnieniu Jarząbka. Stąd ta cała heca i do nieporozumień pretekst. Zgadza się adresat, lecz nadawca nie ten. Wcale nie trudno w taką paranoję popaść, bo Jarząbek ma niezwykle ujmujący wokal. Więc gdy zdaje się, że cały świat pochlebstwa nam przesłał, nie łudźmy się, to tylko nasz prywatny

Trzy raz my tracimy dystans i pierdoli nam się w łepetynach. Przekonani o tym, że w tym tkwi prawda. Odtwarzamy to, co ja Jarząbek wcześniej nagrał. Zresztą trudno ganić go za koniunkturalizm, bo im gorzej z nami,

0: Ułoży nam wieczne pocieszenie. Doda melodię, po czym zaśpiewa to wszystko jak słowik. W każdym razie nie ufajcie Jarząbkowi.
1: No, słucham.
2: A ten Jarząbek to nie był przypadkiem

0: Słuchacie stacji RMF Klasyka polskiego hip-hopu.
1: Jedna pętla dalej.

najszybciej skończył się. Całe wakacje przesiedziała z młodszym bratem. Mama harowała na drugim etacie, żeby mieć na spłatę. Czemu ryczysz, gnoju, spójrz, ja nie płaczę. Świat jest piękny, świeci słońce, tak mówiła mu za każdym razem.

Historia jak setki innych, pewnej dziewczynki. Właśnie chowała na ogródku zabawki do skrzynki. Tata smarował gwinty, mama jak zwykle w kuchni. Jeszcze nie wiedziała, że nie zobaczy już córki. Tuż obok furtki stał się

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Słuchasz RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Olimpiada tuż zliczy cierpienia. Łzy w tym mieście. Zaraza wyniszcza lud i daremnie zbawczego oręża myśl moja szuka.
1: Gruby czarny kot wlazł na płot i mruga. Gruby czarny kot, będzie to bajeczka niedługa.

Boga go ogarnia, nie ma się co dziwić, jak do 10 razy dziennie leci na polskim MTV. Nasz sampel przerażony budzi się z krzykiem i z nadzieją, że ktoś wreszcie zrobi z niego muzykę, że ktoś go odnajdzie wśród przesterów i sprzężeń, więc producencie, wstydź się.

Ciężkie kiedy jest się dobrym samplem. Samplem.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: DZ, to czas dla... Słuchasz RMF Klasyka Polskiego Hip Hopu.
1: Witam cię w Polsce. Yo, sprawdź to. ZZ Pyłka. Właśnie tak. 2011. Studio Kurnik.

Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: By walczyć, by ruszyć z miejsca, na pewno to mi wystarczy. To mi wystarczy, na pewno to mi wystarczy.
1: Każdy ma chwilę, żeby to wszystko jebnął i patrzy w lustro, jak w zimie.

0: Kat.
1: Każdy ma takie chwile, że w duszy deszcz pada. Jedyne co, chciałoby się teraz płakać, nowy sens nadać. Spokój oddechem, przyspieszone serca bicie. Życie na

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia godna przypomnienia.
2: Bo to historia, bo to marzenia, bo to historia godna przypomnienia. Bo to są gwiazdy spuszczone z nieba, bo to są prawdy, których bierz ile trzeba. Wtedy, kiedy wołasz, człowiek zimno cię olewa. Bo to historia, bo to marzenia, bo to historia godna przypomnienia. Bo to są gwiazdy spuszczone z nieba, bo to są prawdy, których bierz ile trzeba. Wtedy, kiedy wołasz, człowiek zimno cię olewa.

hip-hop uczy, chociaż nie wystawia glajtów. Rap, rap, z kraju wiecznych wałków, tak od lat. Telefon stał w poszukiwaniu lepszego. Ile razy już budziłem się w tym betonowym Lego w imię ojca i syna i w

ludzie się karmią tym, co ci nie wyszło i smucą tym, co ci się udało. Zauważyłeś? Tę twarzę, na której już nie możesz patrzeć. Zawinąłbyś się od tego gdzieś daleko, przynajmniej na chwilę, ale to jest życie. Nie zerwiesz się, nie na długo. Musisz inaczej szukać przed tym syfem schronienia.

Łokieć masz już na przeproście. Wyłamany bark zegar nakazuje pośpiech. Nie jeden by zmarł, krew napływa do oczu. Skończył ci się fart, oddech zdechł. Leży już w koszu, został ducha hart. Los to żart, ciągle wiatr wieje w twarz. Nigdy w plecy ciągle grasz. Trwasz, ale nic już cię nie cieszy. Żaden z rozegranych meczy, żaden z wyścigów. Wziął się w pizdu i powrót.

i pisać trudne wersy. I nawet jeśli milczę, gdy trzeba krzyczeć, nawet kiedy krzyczę, gdy powinienem milczeć, sumienie da mi znać. Popiół mam zawsze przy sobie i nie musisz mi pomagać sam.

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

0: przecież nigdy nie zawraca.
1: To tylko krok, by granicę przekroczyć. Spuścić wzrok, nie patrzeć w oczy. Przeszłość oddzielić grubą kreską, lecz może zdążę ułożyć jeszcze wszystko przed śmiercią. To tylko krok, by pomyśleć i się cofnąć. Zatrzymać w gardle słowo, które może kogoś dotknąć. Czasem nie wolno odpuścić i stanąć z boku, bo w życiu są sprawy dużo ważniejsze niż spokój.
0: Tak wiele ocen wystawionych zbyt pochopnie, wiele decyzji podjętych zbyt gwałtownie wracały do mnie. Dlatego dziś biję

dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

to życie. Zdusić figla może pierwszy i ostatni raz. Ja od ciebie wychodzę, przechodzę przez ulicę, widzę na dłoniach twój brokat. W głowie wciąż słyszę jednorazowe kocham, kocham, kocham.

0: O, tak to było.
1: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Słyszysz doroczni, możliwości masz wiele. Czas się brać i ogarnąć, spojrzeć w lustro i wziąć za siebie odpowiedzialność. Nic za darmo tu nie ma, lecz nie wszystko stracone. Jak nie dziś, no to kiedy, to jest właściwy moment. Powiedz głośno, to koniec i pożegnaj się z wódką. Chyba nie chcesz, jak tamci.

tego nie skrywaj, zawsze miej tą nadzieję. Właśnie dziś wyznaj bracie to, że za nią szalejesz. Zaoferuj jej szczęście, no i wyjaw co czujesz. Popatrz w oczy i powiedz, że na nie zasługuje. Przecież wiesz doskonale, ile dla ciebie znaczy. Jak to prześpisz, to nigdy sobie już nie wybaczysz. Kupi wspaniałe kwiaty, potem zaproś na kawę. Dziś masz szansę, jutro może być już po sprawie. Wierzę w to, że dasz radę, przecież jesteś już gotów. Uwierz w siebie i nigdy więcej się nie wycofuj. Nie potrzeba ci prochu, ani większej gotówki. Dobrze wiem, że szalejesz za nią od podstawówki. Zostaw na moment kumpli, zaraz wrócisz na rejon. Jeśli warci są czegoś, no to zrozumieją. To się właśnie zaczęło, nie możesz się wycofać. Nie masz nic do stracenia, powiedz jej, że ją kochasz.

inaczej. Każdy ziomek to powie, że byliście gotowi skoczyć za sobą w ogień. Nic nie miało znaczenia, lecz pojawił się problem. Sam już nie wiesz o ciebie, czy to ty go zawiodłeś. Poszło jakieś drobne.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: spokój, stań spokój, nie prowokuj. Posołądkowy robię się nerwowy, otrzymuchy, niekontrolowane ruchy. Duża dawka tego draństwa, nieśmiertelność się załącza.
1: To wykańcza.
0: Ruszyłam maszyna, już nikt nie zatrzyma. To wejdzie pod koła ten

0: Polacy.
1: Słuchacie RMF, klasyka polskiego hip-hopu.
2: Jeżeli ktokolwiek uważa, że show biznes w Polsce istnieje, co to jest kurwa show biznes? Odpowiedzmy sobie na to pytanie. Po pierwsze, jeżeli będę chciał sobie zrobić operację podniesienia biodra,

0: przychodź do mnie dresiara.
1: Najpierw napisałem tekst, głupia, gruba dresiara. Zapomniałem o suchych dresiarach, co robię ambaras. Jedne cedzą przez zęby, inne głośno się śmieją. Takie twarze, które już dziś wiesz jak się zestarzeją. Sorry, nie będę się do nich wdzięczył. Tyle głupich dresiar przywdziło legiony świetnych dziewczyn. Sklepik z miłością pod ich domem był nieczynny, ale a wróć.

0: kurwa, ja tutaj musiałem sufit wykładać, by ten numer tak.
1: Do zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

witasz, nim idziesz, o nic nie pytasz nikogo, nie ma tu obok, nikt nie ma pytań. Każdy ma pokój swój, swój lot na bani. Pokoi niby w chuj, a i tak.

Ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Klasyka polskiego hip-hopu.
1: This is Tasty Beats. Ja wiem, o czym mówię. Jestem kurwa

0: zajawa ta na ta na 1000%. Zamiast martwię też, niesie nieprzespane noce. Jeśli ma się myślisz o niej bezustannie, jeśli nie ma, zacznij szukać zanim gdzieś przepadnie. Kilka lat upłynie lub moment to odnajdziesz. Jestem pewien, kto zaczyna szukać, to to znajdzie. Nie masz nic na starcie, pustka w życiu nie ma sensu. Najlepsza zajawa wyciągnie cię zakrętu. Najlepsza zajawa ta na ta na 1000%. Jest arcybiałym drukiem, więc weź ją kurwa doceń. Nie wypuszczaj z dłoni, broń jej zaciekle. Skup na niej uwagę i porzuć myśli mętne.
1: Szukaj tego, co jest tak ważne, że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś. Szukaj tego, co jest tak ważne, że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś.
2: Prawdziwy rap.

co jest tak ważne, że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś się. Co jest tak ważne, że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś się.

0: nich nie pomoże nigdy. Kiedy u twych drzwi staną dziewczyny z policji, kiedy u twych drzwi stanie wróg, nieprzyjaciel, w gardle stanie każda bomba wypita przy barze. Każdy z nich wtedy plecy ci pokaże, żadne słowo nie pokaże tego, co ich twarze. I dlatego szanuj brata jak siebie samego, i dlatego szukaj w swoim życiu tylko tego, co pozwoli żyć ci mimo nienawiści. Oddam życie za rodzinę, oddam za najbliższych.
1: Szukaj tego, co jest tak ważne, że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś się. Co jest tak ważne, że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś
2: prawdziwy rap. Prawdziwy rap.
3: Polsce na całym świecie szerze w eterze. Pozytywne wzorce, w które bezustannie wierzę. Codziennie od dziecka to klasyka niezmiennie. Sport i muzyka przenikają się wzajemnie. Wspomnienia, bity, rymy, wspólne przemyślenia. Miejsce, gdzie swoje marzenia wybrałem pewnie. Dla mnie inspiracją są ludzie.

0: mieszkaniu czeską. Nikt nie zaprzeczy w tym miejscu. Nie ma co od rzeczy pierdolić bez sensu. Nie wiem co na co dzień chodzi ci po głowie, ale powiem tobie, szanuj swoje zdrowie.
1: Szukaj tego, co jest tak ważne, że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś się. Szukaj tego, co jest tak ważne, że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś się.
2: Prawdziwy rap. Prawdziwy rap.

Przestań człowieku, odrzuć te myśli chore, podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe, damy radę, bo nie damy się skłócić. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są głusi, chociaż słyszą i

damy radę. To leży w naszej naturze. Zapomniałeś już, że nie mieliśmy nic nie tak dawno. Z grupą lojalną przeciw nam całe bagno. Dziś nie przestaniemy iść, dumnie żyć. Wierzę, że ty też możesz przejść przez

0: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: Realize this is your sword.

0: życie żołnierz. Klubem na schodach, przed ślubem przygoda.
1: Flaszka rozwalona,
0: teraz sam z mikrofonem.
1: Akcja zwolniona,
0: kiedyś tylko ja i on.
1: Trzech nie pokona,
0: dziś opadła zasłona.
1: Ręka opuszczona,
0: spójrz kochanie to męka.
1: Już

Gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Ten kawałek nie jest po to, żeby się podobać. Nie jest po to, żeby ktoś się z niego cieszył. On jest dla tych, którzy próbują żerować na niewiedzy. Opisz go, zarób, dam ci przeżyć. Ten kawałek nie jest po to, żeby się podobać. Nie jest po to, żeby ktoś się z niego cieszył. On jest dla tych, którzy próbują żerować.

To, żeby ktoś się z niego cieszył. On jest dla tych, którzy próbują żerować na niewiedzy. Opisz go, zarób, dam ci przeżyć. Ten kawałek nie jest po to, żeby się podobać. Nie jest po to, żeby ktoś się z niego cieszył. On jest dla tych, którzy próbują żerować na niewiedzy. Opisz go, zarób, dam ci przeżyć. WWO, Soku, Emadę. Elo, ja nie jestem z tych, co robią to dla gwiazdek w periodykach, przy recenzjach pod publikę. Czy to jasne? Będę robił to, co chcę, bo tak chcę. Z i P, mam zdanie własne.

0: kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Od początku muszę tego słuchać?
2: Tak, musisz.
1: Dobra, niech tak będzie.

0: Słuchacie RMF, klasyka polskiego hip-hopu.
1: Kontrabanda, CHDA, bezczel z buku.

ja nie wiem, może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie, co mam, ile mam i iloma. Jeżdżę samochodami, chcą znać stan mego konta. Słyszałem na koncercie, ile wziął ten gramatyk, 20 koła. Boże, to jakaś paranoja, ile oni mają. Na pewno śpią na forcie, na pewno mają pościel haftowaną w dolce. Nie szukam źródeł, bo to jest starsze niż węgiel. Ludzie chcą zabrać tym, co mają, choć złotówkę więcej. Ja biegam za tym i nie słyszę tych leni. Jęczeni jak stara baba, nie napełni ci kieszeni. Ale co tam, woli taki grzać stołek i patrzeć na innych wzrokiem, jeśli ich pieniądze. Ślinić się, wymyślając bajki. Wiem, to jest trywialne, ale przecież nie ma nic bez pracy. Chcą zrobić fotkę moim kieszeniom jak paparazzi. Szukają wściekle, nie znajdując prawa.

0: Ja dobrze wiem, kim jest.
1: To chyba całkiem dobrze, tak, wiedzieć więcej. A oni mają dla mnie sposób na życie lepsze. Specjaliści, chciałbym poznać ich wszystkich. To chyba fajnie mieć ludzi tak bliskich, nie? Przyjaciele, szukające dziury w całym.

to ludzka rzecz. Włączyć się zdążyć, łatwo jest sądzić. Trudniej to skończyć, wybaczyć, znaczy zacząć od nowa, słowa chodzić. Zobacz, pogodzić się, spróbować. Wyzwanie, to jest wybaczanie, masz co dane, zostanie. Nic nie jest zapomniane, ramię w ramię, w zgodzie, bez zawiści w sercu. Oko za oko.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
1: Już przed północą, łóżko ciągnęło mnie jak magnes. Już się prawie kładłem, kiedy zadzwonił telefon nagle.
2: Halo, słucham.
3: Cześć, tu Kula, co robisz dziś wieczór?
1: A nic.
3: A to świetnie, jest impreza na bezrzeczu.
1: U Ani?
3: No jasne, słuchaj, będę wozem.
1: A co to ma wspólnego z impro?
3: O 12, bądź pod Malinką, to cię zawiozę.
1: Kochany Kula, odłożyłem słuchawkę, pewien, że dziś jeszcze będę hulać. Więc robiąc wszystko, by być już tam, a nie tutaj. Wybiegłem z chaty na śmierć, zapominając o butach. O kurczę, do domu nie wrócę, by nie budzić matki, dojdę w tym, co mam na nogach. A na nogach miałem klapki. Ale i tak mi to nie napędzało pietra. Wszak to miejsca ustawki. Miałem mniej niż ćwierć kilometra. Wierząc, że nic tam się beze mnie nie rozpocznie. Czekałem.

na szyję. Jest jeden ważny szczegół, odszedł w samotności, bez kolegów, bez pogrzebu. Nie było grobu, frezji, nie było zniczy. Odszedł, gdy przyszedł czas się rozliczyć. To był chłodny, styczniowy wieczór. Przeżył życie, jakby na społecznym zapleczu. Krążyły o nim niesławne legendy. Pseudo wielkim świecie miał opinie przybłędy. W dzieciństwie szkodził innym dla swoich wygód, lecz gdy zamykał oczy, palił się ze wstydu. Za kilka

splatały parami. Adriana Lima i Giselle nago z owocami. Cały kalendarz Pirelli uśmiechnięty do mnie mile. Serce mi stanęło, spocony się obudziłem, bo zrozumiałem, jaki byłem tam samotny. A bez was bliskich taki raj jest nieistotny. Wolę z wami w szarym tym betonie być. Razem odnajdziemy plażę, żeby

0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Illegal Studio.

0: Słuchacie RMF, klasyka polskiego hip-hopu.
1: Wiedziałem, że droga, którą podążam, prowadzi mnie do samozniszczenia. Chciałem inaczej żyć. Normalna praca, rodzina, dom. Uległem jednak pokusom, a jedyny sposób, żeby uwolnić się od pokusy, to jej ulec. Nie dotrzymałem słowa. Słowa danego samemu sobie. Nie miałem już odwrotu. Zmierzałem donikąd. Moim przyjacielem stał się strach. Strach przed samym sobą. Tak to zwykle się kończy.

co to przeżył, no i zwątpił do reszty. Prześcieradło miał mocne, gdy zrobiło się ciemno. Anioł stróż w tamtej chwili chyba poszedł się zdrzemnąć. Tak to zwykle się kończy, wyjdź tym faktom naprzeciw. Pewnie przyznałby rację, gdy

0: przeciw.
1: Gdybym wiedział, gdybym potrafił pokonać samego siebie, gdyby opuścił mnie strach, strach przed życiem i szczęściem. W tej ostatniej drodze głupców, kłamców i straceńców nie będę sam. Podążę za mną setki mnie podobnych, szukających ucieczki. Ucieczki przed samym sobą. Tak to zwykle.

0: ty nie wiesz, jak to się robi?
1: Co się robi?
0: Ty wiesz, ale są tacy, którzy nie wiedzą. Trzeba im o tym opowiedzieć.
2: Są tacy, którzy nie wiedzą, jak się wyrywa laski, nie? Oni o tym nie wiedzą.
3: To, a robi się to tak.

0: gotowi.
1: Znam cię doskonale i szukam cię wzrokiem, ale widzę stale te, co wokale przeliczają na cale. Żmiję, ile jeszcze je muszę znosić, zmusić cię czy prosić, tylko cię przestań się nosić.

0: to ci pa. R plus A plus H. 1-7 PFK.
1: Zobacz, a potem wyrywasz laski i co? Laska z wózkiem jedzie.
2: Man,
1: ma dziecko.
2: Man.
3: Słuchacie stacji RMF, klasyka polskiego hip-hopu.

znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: chwili jak dziś. Nie ma takiej chwili jak dziś. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma takiej chwili jak dziś, bo nie ma takiej chwili jak dziś. Nie ma takiej chwili, nie ma chwili jak dziś. Nie ma takiej chwili, nie ma takiej chwili, ziom. Nie ma takiej chwili tak, tak jak dziś.
1: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Nikt nie odpowiada ci, że jak Macintasha, jeśli już na świat patrzą, to tylko przez Judasza. Gierda, tytan i stalowe sztaby, wówczas ja wkraczam.
1: I tutaj Weber wpierdol jakiegoś włamywacza.
2: Puk, puk.
3: Kto tam?
2: Elektrownia atomowa.
1: Liczniki sprawdzam.

Może jest inaczej. Dziś tak ciężko być dobrym wamywaczem. Jeśli tylko we potworze zaraz znajdą się zamykacze z arsenałem pięknie brzmiących wypaczeń. Kiedy zrobisz parę, ktoś zaraz ją zatyka. A propos, pozdrowienia dla ojca Rydzyka.

Modelek. Modelanek na bicie. Pozdro. Kiera siwo, sarpi, struno. 2015. Pierwszy raz.

0: na pierwszej płycie Mielsk.
1: A jak?
2: Masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Wtedy to było tak, życie królewskie mała. Od zawsze wkurwiał mnie świat, zresztą to już słyszałaś. Jak gdybym zawarł z diabłem pakt, duszę sprzedawał od nowa każdego dnia. Ha, świetna zabawa. I wtedy ten młody ja sprawy sobie nie zdawał, że przecież nadejdzie czas i to normalna sprawa. Będzie rozliczyć się czas całego życia naraz i wtedy rozdzielą nas. Moja kochana, twój chłopiec nieczysto grał, ludzi okradał, właściwie jakie się da, wszystkie reguły łamał. Przetrwanie w świecie, który zna, tego wymaga pieprzony, młody, zimny drag. Nie będę kłamał. I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy. A przecież ty dla mnie nie zatracisz się. I kiedy zacznie każdy z nas na zawsze, a moje grzechy rozdzielą nas, ty szybko lecieć do góry zaczniesz, ja spadać za.

RMF klasyka polskiego hip-hopu.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

Słuchasz stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.
3: To rap gra człowiek, to rap gra człowiek, to rap gra. Przypominam rap gra, przypominam rap gra, przypominam rap gra, przypominam rap gra.

0: Słuchacie stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Na początku każdy potrzebuje jakiejś wskazówki, pomocnej dłoni. My dzisiaj zaczniemy to bardzo prosto. Zaczniemy to po prostu w ten sposób. Klaszcz.

To idzie do mnie, to idzie do mnie, to idzie do mnie i ciebie. Od urodzenia co krok, codziennie mamy tu mniej siebie. Co doświadczenie, wkładamy na siebie kolejną warstwę. Maskę, tarczę, plaster. Nie da się być przecież dzieckiem zawsze. Mam rację? Uciekamy od tego, co w nas naturalne, szczere. Łamani fałszem, krytykanstwem, nawet własnym sumieniem. Strusi łeb chowamy w ziemi, pseudobezpieczni. Kopiemy pod sobą dołki w obliczu śmierci. I tak będziemy bezbronni, jak noworodki.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Mówił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom przez milionami słuchaczy.
1: RMF ON! Cokolwiek robisz, masz RMF ON! Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON! Wiele okazji, jeden RMF ON! A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: zabijania.
1: Kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Niszy metrowy żywopłot, widok sąsiada z żoną. Jak też oni sami są mu niepotrzebni, odkąd własną nieruchomość zasiedlił i nikt się nie widzi. I wszyscy są radzi i za nic nie chcieliby się stąd wyprowadzić. W sumie po co się przejmować i siać po strach? W końcu to osiedle nieruchomości to zaledwie wioska. Ale jak nie walić z armat, kiedy ta wioska staje się coraz bardziej globalna.

0: będę miał siłę, by walczyć, by ruszyć z miejsca. Na pewno to mi wystarczy. To mi wystarczy, na pewno to mi wystarczy.
1: Każdy ma chwilę, żeby to wszystko jebnął. I patrzy w lustro, jak w zimu.

0: RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Odsuń się od pacjenta. Wciśnij przycisk wyładowanie.

0: swe funkcje. Kochaj i szanuj ludzi, czyń dobre, praktykuj wiarę. Bez tego znów padniesz nieżywy, masz wypis.
1: No idź, masz wolną wolę. Pamiętaj tylko, że każda prawdziwa zmiana rozpoczyna się w serduchu, prawda? Można powiedzieć, że jest made in serce. Przez największego producenta serc we wszechświecie. Kiedy coś się zepsuje, to oddajesz to na gwarancję do tego, który tą rzecz stworzył, tak? I tak samo jest z człowiekiem. Zwróć się do stworzyciela, ofiaruję ci nowe wielkie serducho. Masz moją wieczystą gwarancję, siostro i bracie? Bugs.

0: kuszczącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedy.

powietrzu. Miasta przeszłość jak tempo deszczu. Odczujesz stojąc w pękniętym sercu. Nie ma takich słów, nie ma takich gestów, jak pomagać szczęściu. Zagadka z życia, nie pytania z lektur. Jak widzisz te ściany, zmotane kontury, ołtanie bez granic, kulturę i drani w kapturach, co zdobią ten świat magią far. Nie myślisz, że mamy jak każdy problemy i

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Czy noc, czy dzień, to wciąż jak sen, wciąż mrok o krok od zwłok mój cień. Podrobna spod psy opuszczają mordy, a hordy wzrok mi mówi, że

wirowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchasz RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Dobrze wiesz.

Jak brzmi twój PESEL, to ten Rearstone sprawia, że choć czasem zdarzy się mocno przesadzić, naszych wątrób nie dotyka marskość, to lekarstwo. Na ten bełkot teraz my mamy Esperanto, większość perspektywy ma S.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

co mówię ja, WD versus 100. O czym mówi świat już od 28 lat w tym syfie. HG, THS, klika, rap to nasze życie. Nie dziwię się, dla mnie to oczywiste. Bądź pewny swego i pierdol system, ziomuś, komuś zależy, abyś uwierzył i swej niewiedzy kłamstwo dalej szerzył. Chcą prawdę ukryć, by im tylko ufać. Wiesz o czym gadka? Ty nie

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: świat, który mnie wychował.
1: W mojej głowie wspomnienia, pozytywne skojarzenia. Do zobaczenia chwilą, które były, teraz ich nie ma. Nie ma takich trwałych, których nigdy czas nie kruszy.

latami. Pamiętam momenty jak ze snu chwile. Jest ich tyle, nawet jeśli często sens ich mylę. Wspomnienia bolą, ale chyba nic poza tym. Może te ślady

0: złoty światlek w gruzach od nowa, lecz tym razem będę słuchał.
1: Słuchacie RMF, klasyka polskiego hip-hopu.

0: wyjaśń. Polski kraj, czy to czarna wizja?
1: Po baraniąć, popatrz, nie wiedziałeś, no szkoda. Kurwa mać, dobra ciach, zajebałeś babola. Więc weź się teraz cicho i posłuchaj maola. Lepiej milcz, zamiast robić siebie Don Farmazona. Czas tu wszystkim nam leci, nie cofniesz wskazówki zegartyka. Cyk, cyk, uciekają sekundy myśli. Czasem ma złote, lecz nie zrobi z nich zupy. Dobrze znam sam ten stan, gdy potrzebne złotówki. Jedni mają ich dużo, nie szanują ich wcale. Gruby bal, dziwki koks, poszedł ciach, tysiąc balek. Z drugiej strony weź zobacz, matka, trójkę ma dzieci, ojciec poszedł gdzie świat, diabeł rzucił przynęty. Kto z nas nie jest święty, no i nigdy nie będzie. Wcale tego nie czujesz, weź się przejdź przez osiedle, mało perspektyw, szczerze. Szczerze marnie to widzę, nie zarobisz na mieszkanie, lepiej szykuj piwnicę.
0: Żyję tu, gdzie czas nie sprzyja niespełnionych snów, kraina.

0: szczerość, przyjaźń. Polski kraj, czy to czarna wizja?
1: Może czarną mam wizję, to z ekranu nie leci. Taki świat masz tu, brat, chyba że jesteś ślepy. Oczy otwórz, weź zobacz, diabeł wciąż kusi dzieci. Alko, dragi, monety, aż ci gwiazdka zaświeci. To nie z nieba, lecz czeka, woda zamiast gry w bejka. Naście lat, a wygląda jakby sam przeżył Wietnam. Patrzę znów na osiedla, czy tak jest tu naprawdę? Przecież są w końcu ludzie, którzy żyją normalnie. Własny dom, zdrowy dzieci, wszystko jest takie ładne. Tata szanuje mamę, mama nigdy nie krzyczy. Taki świat, ty go znasz, to dlaczego znów milczysz? Nie chcę tego oceniać, bo nie po to tu jestem. Bóg nas wszystkich rozliczy, lepiej być ponad kreskę. Grzech jest grzechem, grzechem jest być dobrym człowiekiem. Nie wiesz, to rzuć monetę i nie pytaj, co dalej. Wciśnij stop, strzałkę w bok, włącz następny kawałek.

0: umiera dzień za dniem.
1: Słuchacie stacji RMF, klasyka polskiego hip-hopu.
2: Przestań, człowieku, odrzuć te myśli chore, podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe, damy radę, bo nie damy się skłócić. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są głusi, chociaż słyszą i chociaż patrzą, to nie widzą.

0: RMF Klasyka polskiego hip-hopu.
1: To dowód odpowiedzialności.
2: Mózg mi się kim jest.
1: Za los kilku osób.
2: Zetnie.
1: To znak odporności.
2: UMP.
1: Na przeciwności losu.

prawdę. Okaż mu wsparcie, to niełatwe, nie bardziej. Gdy rozpłata file, szanuj najbliższą rodzinę. Ziomka wspieraj w działaniach, osłaniach. Gdy na handlu go przyczaja kurwa, by się urwał, bo przetrwanie w tych warunkach to wzajemna kontrola. Orient, uwaga czujna, inaczej puszka. Misja próbna, czekasz jutra.

0: życie, jak jest powód wrócić z grobu. Jeszcze raz powstanie posta, czarna owca, ledwo czasem wiąże koniec końcem. Wiem, że jestem dla młodszego brata ojcem. MC, który daje siebie jak najwięcej, da rodziny w podzięce. Ostatnia kropla rozbywa się w ręce, twardzie twardo trzyma lecę. Mniej więcej, zawsze jakoś to będzie, mniej więcej jestem z tobą, zawsze jakoś siedzi w rozpaczy czy też w biedzie. Nie załamuj się, wielki królu, przekaż szczery aż do bólu. Krzywe niespodzianki w życiu dają po gólu. Przez to tyle strat, kurwa mnie to, że mój brat patrzy za grat. W praktyce lojalności tyle lat, kiedy zakotwiczę, zapalę znicze za szmat. Czasu spędzonego z kiszem, faszu świata biciem, który wciąż mnie dopada, za plecami się skrada, żenada.
1: Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo, tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo. Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo, tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo. Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo, tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo.
2: To dowód odpowiedzialności za los kilku osób, to znak odporności na przeciwności losu, fakt.
3: Każdy ma do dźwigania swój krzyż, niesiesz go z pokorą lub czeka cię limit. Zaślepiony lud nie okaże łaski na to nie lik.

0: w maszynce kawą mięsa. Zgarnąć hajs, bliskim dać poczucie bezpieczeństwa. Nie wszystko jakbym chciał, młodość, surowa lekcja. Kto sam nie zjadł, to oddał mi, zapamiętał, ręka rękę myje. Przyjdzie czas, a się odwdzięczę. Po drugie szacunek, lojalność po pierwsze.
1: Bez dowodu to go masz, prosto w twarz ci powiem cały czas. Każdy z nas próbuje żyć jak człowiek, to jest sztuka. W dobie, gdy wielu dąży po trupach do celu, szuka szczęścia w helu lub biegnie po frajerów. Wszędzie muka się czai, nie wiadomo gdy zagai. Nie każdy jest świadomy, co naprawdę tak potrafi. Być 2-4 na dobę, szczery, lojalny jak wobec rodziny. To znaczy być odpowiedzialny za swe czyny.
2: Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo. Tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo. Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo. Tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo. Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo. Tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo.
1: To dowód odpowiedzialności za los kilku osób.

A ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop, polskie, dance, hip-hop, polski hip-hop. Stacje RMF Fresh, tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: kurwa, ja tutaj musiałem sufit wykładać, by ten numer tak.
1: Słuchasz stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
2: Właśnie to jest.
3: Tak.
2: Właśnie tak, człowieku.
3: To ten ty wiesz, kto może.

napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF, klasyka polskiego hip-hopu.
1: Tak tu jest, tak tu jest, tak tu jest, tak tu jest, tak tu jest, tak tu jest, tak tu jest.

szczęście, sercu mam nadzieję. Co kiedyś było niemożliwe, dzisiaj nie istnieje. Tu wszystko można zmienić, dzieciaku tak to czuję. Pamiętaj, zawsze znajdzie się ktoś, kto ci kibicuje. Wrodzona intuicja nie daje mi tu zginąć. Jest parę ważnych spraw, których nie wolno pominąć. Primo, to przyjaźń, wyciągnięte dłonie. Pomogę człowiekowi, co na moich oczach tonie. Takie życie, ziomek, ciężko związać koniec z końcem. Wierzę, że po każdej burzy w końcu wyjdzie słońce. Nie zawsze jestem fair, bo zmusza sytuacja. Naprawdę jestem lepszy niż ta moja reputacja. Mam wyjebane, przekaz puszczam w eter. Oddałbym własne życie za swoją kobietę. Jestem to

niczy odszedł, gdy przyszedł czas się rozliczyć. To był chłodny styczniowy wieczór, przeżył życie jakby na społecznym zapleczu. Krążyły o nim niesławne legendy, pseudo wielkim świecie miał opinie przybłędy. W dzieciństwie szkodził innym dla swoich wygód, lecz gdy zamykał oczy, palił się ze wstydu.

0: RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Illegal Studio 5-2.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchasz RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Mniam, mniam, mała. Hej, pusysta. Hej. Mój kochany kotku, jesteś zajebista. To dla ciebie wersy, imena przeboju w listach. Chwista jak bewstyk, chcę się z tobą...
2: Właśnie tak, sprawdź mi, mniam, mniam, mniam. Aha. Właśnie tak, pyskaty, szycha, specyfik.

0: dziś na cel.
1: Dobra, starczy na dzisiaj. Szybciuteńko pod prysznicę. Otwieramy okna i wietrzymy salę, bo chłopaki zaraz przyjdą.
2: Petryneza, kto, a kto?
1: Skazani na sukces.
3: RMFON. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hop Bands. RMF Top 1000. RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1. Tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

Stary, ja nie rozumiem tych kobiet. Na początku jest wspaniale, miłość, kwiatki, pierdolone motylki w brzuchu, a potem zaczyna ci taka pierdalać helikoptery, choinki i ludzi. Nawet kiedyś skonstruowała bombę atomową, jak przeczytała Mein Kampf, tylko dlatego, że biedny Lifonek pomylił skrzynki.

0: On tylko żartuje, wiesz jaki on jest. No i widzisz. Myślałem, że wszystko się ułoży jakoś. No kurwa nie wyszło.
1: W tekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
2: Numer 7.

0: ambitnym głosem mówi przez głośnik.
1: Szanowni Państwo, zbliżamy się do stacji Koszalin Główny. Bardzo prosimy wszystkich wysiadających podróżnych o sprawdzenie, czy w przedziale nie pozostał ich bagaż podręczny. Jednocześnie zachęcamy do jeżdżenia pociągami naszych linii. Do widzenia.

0: Ak sa mýtny głos jakby bardziej swojski.
1: Proszę szanowni państwo, zdziałam się do stacji Szczecin Główny. Chodzi o bagaże. Chciałbym, żeby państwo zabrali je z przydziałów.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Słuchasz RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Aha, dobra, patrz.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

się czystość ducha, gdy życiem chce się bawić w najlepsze. Więcej marzeń niż czasu, by je spełnić. Więcej namiętności niż serce może zmieścić. Więcej 100 000 pomysłów na płytę, 100 000 wersów połączyłem z bitem, 100 000 nocy nad kartką, szlifując technikę. Semantyczny Paganini łączy 100 000 liter.

0: się czystość ducha, gdy życiem chce się bawić w najlepsze.
1: Więcej
0: marzeń niż czasu, by je spełnić.
1: Więcej namiętności niż serce może zmieścić.
0: 100 tysięcy ludzi w miesiąc wyjeżdża z Polski na saksy za granicę i wróci może co piąty. Politycy obiecują w TV będzie lepiej. 100 tysięcy obietnic nie spełnili nawet jednej. Żyjemy w kraju 100 tysięcy afer bez konsekwencji. Jeśli za rękę nie złapiesz, żyjemy w świecie 100 tysięcy atrakcji. By dobrze się bawić, masz tu 100 tysięcy okazji. 100 tysięcy dziewczyn chciałoby być Paris Hilton. 100 tysięcy facetów chciałoby być jej bielizną. Dla wielu takie marzenia to w życiu wszystko. Postać z drinkiem przy barze, wyjść z klubu z dziwką. Wolałbym, żeby te 100 tysięcy ludzi zaczęło być sobą i przestało się łudzić.

jeszcze diabeł krzyczy do ucha, anioł szepcze. I kogo słuchać, by pomysły były mądrzejsze. Jak dbać o czystość ducha, gdy życiem chce się bawić w najlepsze. Więcej marzeń niż czasu, by je spełnić. Więcej namiętności niż serce może zmieścić. Więcej raperów udało się nielicznym, reszta marzy. Swoją szansę nie przestaje liczyć. Płyta kosztuje mniej od worka jointów, a proporcje są takie, płyta na 100 tysięcy worków. 100 tysięcy planów na jutro, mam jeden plan, brak planu. Łapię chwilę, żyję tu nie gdzieś tam, w świecie oczekiwań i roszczeń. Życie jest proste, 100 tysięcy dni albo 100 tysięcy sekund przede mną. To wieczna niespodzianka, w życiu nie ma nic na pewno. Dystans, liczbą nie dam się gnębić. Mam 100 tysięcy marzeń, chcę je spełnić, tak. Pędzę do miejsc, które chciałbym zobaczyć. 100 tysięcy zachodów słońca, w które chcę się gapić. 100 tysięcy dni nieskończonego szczęścia. Ja i ona, cały mój wszechświat.

tuż po 12:00. Jak zwykle wcięty, stoję przy barze, wyjmuję kęty.

mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro jeżdżę. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze. He.

Dancing. Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Tereksu ma wszystko pod lady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie do tych dłoni.

To idzie do mnie, to idzie do mnie, to idzie do mnie i ciebie. Od urodzenia co krok, codziennie mamy tu mniej siebie. Co doświadczenie, wkładamy na siebie kolejną warstwę. Maskę, tarczę, plaster. Nie da się być przecież dzieckiem zawsze. Mam rację? Uciekamy od tego, co w nas naturalne, szczere. Łamani fałszem, krytykanstwem, nawet własnym sumieniem. Strusi łeb chowamy w ziemi, pseudobezpieczni. Kopiemy pod sobą.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

słowo, przynajmniej milowo, że też tak musiało ułożyć się pychowo. Z góry do dołu, z dołu do góry zaśpiewają na anielskie chóry. Żeby było pięknie, żeby było cicho, niech to wszystko jedno wielkie palnie.

Gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Chociaż zupełnie nie wiem dokąd, chodź ze mną. By sens nadać życia krokom ze mną ku słońcu. Może gdzieś natrzepać ze mną po szczęście albo po szaleństwo, ciemność ze mną. Marsz długi jak mało, marsz niemal w nieskończoność. Chcę ręce, by razem iść ku losowi, nawet spłonąć. Chociaż na chwilę, pomóż mi iść, nie będzie lekko. Tą drogą cierni, może ku krawędzi, chodź ze mną. Do obiecanej ziemi, wierzę, że ten marsz coś zmieni. Idź, idź, i nawet idź, pod wiatr, idź ze mną. By w przyszłość bezczelnie patrzeć, wyciągnąć środkowe palce, chodź ze mną. Choć nic nie mogę ci obiecać, na fart nie ma co czekać, uwierz w to. I choć nie znam celu drogi, uczyń to. Sam dla siebie zmień coś, podnieś pierwszy raz w życiu rękę. I chodź ze mną gdzieś, sam nie wiem dokąd jeszcze.
1: Obudź mnie.
0: Obudź mnie. Weź moją dłoń.

Chodźmy do światła, by wygrać lepszą przyszłość. Choć powoli jak dziecko po omacku w ciemność naszych grzechów, by spojrzeć prosto w oczy diabłu, w meduzę naszych porządnych, by stać się kamieniem. Nie boisz się, przecież życie jest sennym marzeniem. Idź śmiało naprzód, po co strach noż naprzód, a wróg, by owoc drzewa urwać, w twarz zaśmiać się światu. Tak donośnie bezczelnie, raz odrzucić kanon reguły, lecz świadomie, czy z tym obudzić się rano. Ten świat nie ma sumienia, ten świat nie chce się zmieniać. On swoje dzieci zjada, by karmić swoje pragnienia. Jeśli zapragniesz znowu uciec, zawołaj mnie, a będę. Ruszymy gdzieś, choć sam nie wiem dokąd jeszcze.

Chcę lecieć jak na skrzydłach, wolności nad ziemią. Chcę lecieć nad światem, życie zostawić pode mną. Swój strach, łzy troski, by promień światła ogrzał serce, które zwątpiło w istnienie dobra. Ulecieć ponad wszystko, prosto w objęcia aniołów, lub spłonąć na popiół w jego litości ogniu. Odzyskać wiarę straconą, odzyskać radość, by móc w spokoju odejść, spokojnie na zawsze zasnąć.

się zatrzymał. Wysiadły dwie turystki, całkiem młodzieżowe. Rysiu odwrócił głowę i obcina. Każda ma dobrą nogę, bufet też niczego sobie i kozackie lica. Wziąłby obie na ostro, pochłaniając ostatniego gryza. Spojrzał na typa, który miał na sobie bluzę prosto i właśnie wsiadał do taryfy. Dokąd? Spytał Rychu i na tym zakończymy.

0: RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Tylko na podwórkach siedzą, nie robiąc nic kreatywnego. Mleko pod nosem, kosztem wszystkiego. Ledwo

Siedzę na chacie jak cesarz. Siedzę na chacie jak król. Siedzę na chacie jak cesarz. Siedzę na chacie jak król.

0: po zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Słyszałem o takich miejscach, słyszałem o takich ludziach, słyszałem o takich miejscach, gdzie, słyszałem o takich ludziach, co...

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Już tylko zimny pot oblewa mi skronie i zimny ból spłynie po stole i migają światła i wirują pokoje. Jak szaleni tańczymy oboje i nie mogę złapać tchu i łapię paranoję. Unoszę światło.

baru z kolejną lufę wybijam, ale już dostajesz świra i mijam się z nią. Jej szyja pachnie kędzą, nie wiem czy to kędzą, nie wiem czy wybijam, ale mijam się z nią. Nie wiem czy tu jest moja dziewczyna, ale chyba jest, bo ktoś ją właśnie podrywa. Nie wiem co wypiłem, ale czuję to w żyłach, może zjadłem pigułę. Chcę to

0: chyba zwariował.
1: Myśli do urojenia.
0: Chyba właśnie wpadam na ciebie i mówisz coś, że czułaś się w siódmym niebie. Tracę zmysły, trzymasz mnie za rękę. Tańczę z tobą w ręku z Rickiem Danielsem. Patrzę na ciebie, myśli mam tylko grzeczne. Chciałbym cię mieć, robić to nawet w piekle. W łazience obmywam twarz zimną wodą i nie wiem już, czy jesteś.
1: Zaczynam wariować.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

gdybyś przy mnie zasnęła. Rano sama wstała, w łóżku byłoby pusto, wokół tylko mój bałagan. Jak zwykle zostawiłbym rozrzuconych tysiąc ubrań. A pokoju echo powtarzałby pełne złości, kurwa. Co byś zrobiła, gdybyś w kuchni na stole znalazła kartkę pisaną przez moje roztrzęsione dłonie? Bym napisał, że wracam zaraz, bym zostawił

Gdybym nie wrócił, czy żyć beze mnie mogłabyś się nauczyć? Czy beze mnie cała układanka by się posypała? Bez ciebie miałbym oszalał. Czy tęskniłabyś za mną, gdybym nie wrócił? Czy żyć beze mnie mogłabyś się nauczyć? Czy beze mnie cała układanka by się posypała? Bez ciebie miałbym oszalał.

Niestety to było tak, życie kurewskie mała. Od zawsze wkurwiał mnie świat, zresztą to już słyszałaś. Jak gdybym zawarł z diabłem pakt, duszę sprzedawał od nowa każdego dnia. Ha, świetna zabawa. I wtedy ten młody ja sprawy sobie nie zdawał, że przecież nadejdzie czas i to normalna sprawa. Będzie rozliczyć się czas całego życia naraz i wtedy rozdzielą nas. Moja kochana, twój chłopiec nieczysto grał, ludzi okradał, właściwie jakie się da, wszystkie reguły łamał, przetrwany w świecie, który zna, tego wymaga, pieprzony, młody, zimny drań. Nie będę kłamał. I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy, a przecież ty dla mnie nie zatracisz się. I kiedy zaśnie każdy z nas na zawsze, a moje grzechy rozdzielą nas, ty szybko lecieć do góry zaczniesz, ja spadać za

0: gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Ja. Modlek. Ja.

dzień, zamieniam w noc, znów dzień. Zamieniam w noc, znów dzień. Zamieniam w noc, znów dzień. Zamieniam w noc, znów dzień. Zamieniam w noc, znów dzień. Zamieniam w noc, znów dzień. Zamieniam w noc, znów dzień. Zamieniam w noc, znów dzień.

Przestań człowieku, odrzuć te myśli chore, podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe, damy radę, bo nie damy się skłócić. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są głusi, chociaż słyszą i chociaż patrzą, to nie

0: galaktyczne pustkowie wokół i plaża w Purville w moim oku.
1: Chodź, pomaluj mój świat, podaruj mi fart, pofaluj

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergię do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.
3: Od początku muszę tego słuchać?
4: Tak, musisz.
3: Dobra, niech tak będzie.

Słuchacie RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

nie grzeczna. Nie wyglądasz przecież jakbyś przyszedł na melanż. Bo chciałabym być niegrzeczna. Znów stoję sama, szo, ogarnia sprawę. Nie chciałabym być niegrzeczna.

temu bezdomnemu dam na bochentemu, dam na wódę. Bo nie oceniam nikogo i nie lubię być oceniany. Ziomki z Interi pisały recenzje, nim album do końca został wysłuchany. Nigdy nie robię niczego dla lajków, jedynie dla hajsu, spokoju i mamy. Tylko że nie chcę się znaleźć pod ścianą i rzucić muzykę, bo robię reklamy. Ona mnie pyta o moje klimaty, mówię jej prawdę, Gombrowicz i trapy. Szama

Trudne czasy nas nadeszły. Ciągle spija krew ta banda kleszczy. Wyrzuciłem ich z niesmakiem. Jestem Magda Gessler. Oni nawet nie są już przeszłością. To jest czas za przeszły. O! Dobrze, że nie masz pieniędzy, bo wydałbyś wszystko na ciuchy. U mnie

filmy wegi, na imprezy w skeczu siedzę w loży legi, na kolegi meczu, który we mnie wierzył jak nosiłem bagi. Dziś zakładam sobie nowy rap do dresów albo tiro. Mam na wszystko czas, tylko nie miłość, chyba to ją tak unicestwiło. Ale kocham cię, żeby nie było. Yeah, yeah.

0: RMF Klasyka polskiego hip-hopu.
1: Czy ty nie masz żadnych uczuć? No nie masz!
2: Mam gniew.

0: seans.
1: Dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Vader. Patrick. Gulen. Bill. Orixo. Jaime. Savota.

biały murzyn, wiesz, mam na sobie duży dread i użytek, robię z jego dużych kieszeni 5 gram zieleni, na niebie słońce wchodzi deni, góra lalia, stony denim, reprezentant soli ziemi, powoli manewrujemy, a jak coś robimy, to na stówę, to ten odbletek, lufek, stów.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

będzie puenta. Jak się uwolnić, kiedy zaciska się pętla? Dusisz się własnej masce, wyrzuć ją. Jeśli chcesz być kimś, to bądź sobą. Zanim wyjdziesz na solo, zanim przywitają cię chlebem i solą, zanim twój czas minie wraz z twoją rolą, pamiętaj, żeby

odpowiedzi, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi.